mocy, moje mocy lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuły dreczysz ty.

co rano ze sparami szkołą szkoła. Na tamtym boku świta straży jena, z małą słowa, świt co wierzy przed cukrami. Ludzie tam trzyma, a domi z nas obszar.

0: Zbyja Kaka. A nie tylko pion hodinu za was zaudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Janczyk, Kusnatwali.